aƒetɔ kple aƒenɔ mido akpe manyagblɔ ɖe na mi miawo nɔ zãte kudo miawo si ŋu miva ɖo miava gbãdroɖoƒea hafi miawu nu le ya ezã ne nyɔ na mi babae ame ne nɔ pati teknika kplɔma yeŋkɔ nye Michel Tomega ke nyea vidzra kume flago agbeɖefu babae.